Słuchacie polskiego programu w Radiu 4EB 98.1 FM w Brisbane, nadawanego w języku polskim i angielskim.